Dzień dobry, dzień dobry. Wiernych słuchaczy wita Beata Głazowski. Rozpoczyna program Pamiętamy Ojczyznę, nadawany na Independent Radio 91.3 WVKR FM Poughkeepsie or online wvkr.org. Pierwsza piosenka, którą usłyszycie, na pewno was zaskoczy. Podobno lubię zaskakiwać, więc to nie będzie dla was nowością.

Tak, mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i dzisiaj mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią w Miami o godzinie 5, a jutro mecz finałowy, a będą grać dwie najlepsze drużyny w tych mistrzostwach, Hiszpania i Argentyna na stadionie MetLife w New Jersey. Większość z nas zasiądzie przy dużych ekranach, aby ten mecz oglądnąć, a część skorzysta z pięknej pogody, wybierze się na plażę i tam oglądnie mecz na malutkich ekranach swoich telefonów. Ja liczę na intensywną, żywą grę i jak najmniejszą ilością żółtych kartek, a o czerwonych to już nie wspomnę. Dla ciekawostki wam podam, że utwór, który usłyszeliście pod tytułem Football, był oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Monachium w 1974 roku, a jej wykonawczyni Maryla Rodowicz zapisała się w historii jako pierwsza kobieta, która zaśpiewała na mundialu. I było to przed pierwszym meczem. Polska wówczas zajęła trzecie miejsce, zdobyła brązowy medal. Byliśmy wszyscy z drużyny dumni. Niestety tym razem zabrakło drużyny polskiej, ale wierni kibice, bo tak nazywają się właśnie wierni kibice, mają nadzieję, że w kolejnych mistrzostwach nie zabraknie rodaków. A my powspominamy rok 1982 i mundial w Barcelonie. Piosenkę, którą oryginalnie wykonał Bogdan Łazuka, zaśpiewa nam teraz Marcin Miller.

Utwór Dzień gorącego lata dedykuję wszystkim słuchaczom z Connecticut, z okolic New Britain, a szczególnie dla jednej pani, która 3 lata temu upewniła mnie, że warto ten program prowadzić, bo ona bardzo lubi go słuchać. Dla was wszystkich zaśpiewa zespół Big Dance.

Rodzice, wysyłajcie dzieci na kolonie, obozy, aby mieć trochę czasu dla siebie. Pierwsze życzenia urodzinowe wraz z piosenką są dla siostry pana Franka Lewandowskiego, Irene, pani Ireny, która w czwartek obchodziła swoje urodziny. Mama, mąż, brat Franek wraz z Martą i Anką Mietek życzą pani dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń. Do życzeń dołącza się rodzina Sagan, a ja piosenkę Stana Borysa Dziką plażą.

Kolejne życzenia są również urodzinowe, a otrzymuje je pan Don Cooksey. Są one od żony, brata, Walerii i wszystkich miłośników kart, którzy czasami pozwalają mu wygrać. Don, piosenkę wybrała dla ciebie twoja teściowa, bo kto nie zna lepiej zięcia jak teściowa. Wiem od niej, że umiesz tą piosenkę zaśpiewać, a więc zapraszam do śpiewania. Jeżeli to nie zaspokoi cię, nie zadowoli, to na pewno kolejna piosenka w wykonaniu Golec Orkiestra ci się spodoba. 100 lat dom.

3 lata temu na zawsze pożegnaliśmy kilku naszych rodaków. Dla wszystkich, których dotknęła śmierć bliskich osób, utwór Krzysztofa Krawczyka Życia mała garść.

Letnie piosenki są często o miłości, o letniej miłości, ale wśród nas są niektórzy, którym lato kojarzy się z rozstaniem. Dla nich właśnie to zaśpiewa teraz Zbigniew Wodecki i Jonasz Kofta.

Nocami i dniami zaśpiewała Irena Santor. Czy wiecie, że utwór Chałupy Welcome To w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego został napisany dla Ireny Santor, która niestety odmówiła wykonania tego utworu, a Zbigniew Wodecki później jej podziękował. My posłuchamy innego utworu tej piosenkarki, a tytuł nosi Morze.

Przypomnę, że jutro oprócz meczu finałowego odbędzie się polska msza w kościele Lady of Mount Carmel o godzinie 9:30, a zaraz po niej wspólna modlitwa przed drzwiami kościoła świętego Józefa. Serdecznie zapraszam. A teraz już kolejne piosenki o lecie, a śpiewają bratanki i Scanner.

Przypomnę, że trwają zapisy do Szkoły Polskiej. Informacje o zapisach znajdziecie na stronie Facebooka Szkoły, Szkoła Języka Polskiego imieniu Marii Konopnickiej oraz pod numerem telefonu 845-242-9253. Powtórzę 845-242-9253. A to jest numer do pani Moniki. A teraz już piosenka Hej Mazury, zaśpiewa Michał Kowalczyk, a są to szanty. Ja się już z państwem pożegnam, życzę miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.